Vuka warnuje przed dziwymi swiniami za domem w majsniszczu. Zubi są micka, za niej ja chcę. Swinie nie widzu. Mies kukuricu, watke szczeszki, po nimi daledu. So zabudzu. Na zemi siedzo kukam, na rostinu hoborsku, patacz ubielu. Na swiniacu pieczenku k obiedu wołkam je woła. Wosy ściehuju, labyrynt w opuszczu, skradzu domoj so psiliszczu. Micka żno siedzi na kąpeju. Baje mi bajku, wo dyrdom deju z kukuricu. W prażniku. Złote kwosy a kwoski na wierzchu lecza, zybolaca sa horcota, miez nimi, wódne dzieci żurka, na kromie, a wszudzie drudzie też, klepanie, jeździnie, hara. Sycza młoczała suaso, w runych smułach po żółtym żytniszczu. Kwosy pełne do rynku zestupane, kwonia so nożam. Zauleku so do maszyny w służbie. Z namocu dziela so pluby a zorno a swoma, so sycze a młoci pery a bije, bez cypu obrożni. Huna su puste a czyste wsze serpy przypodnice. Tajne lubki w snopach nie woża so do mój. Zorno so wubluła na czeladne nakładne auto z nadprzemu kwatacy chobru. Wumieta so swoma na zhuszczynu podu, z wostanu brune szczerniszcza żółko żni. Szwarnik. Wudziu rady mutni wodzie z lampu a słończnymi nałociemi. Drudy so poradzi. Sym rady wuda, kiś wudzi mutni wodzie. Nitka przewidna hoczka zerzała, drudy. Sym rady hoczka, kiś wisa na wudzie, kiś budzi mutni wodzie, drudzie. Nesym rady ryba mutni wodzie, kiś czepota na hoczce a ma wodzce polnej psichoda. Nichtu niczo nie widzi. Nichtu niczo nie słyszy. Nichtu niczo nie prai. Nichtu so niczo nie prasza. Na wobrazu ce wiedzia wierność. Nieprawdu też. Piści tu niechtu? Niczo so nie praszam. Niczo nie praju, niczo nie słyszu, niczo nie widzu. Ja tola nic. Czas czaja je nimo. Wospiet wubluła pczółka nektar a wodu z miedowa pucharia do pfastu za roj a pczuaria czaj a cautu. Mit je szun. Wujszu z pczółkami, kotre sme wulali jako zakonie przyrody przekroczachmy. Nitko pijemy horke muczynki. Nocne tonuszki kupaja swoje nóżki we wodzie. Stio spia. Sonja w piesku puszczyny, suchych rybach, zelenych palmach, selenych algach, jucisim dniu przy brychu. Przyńdzieli żoma, odlicza. Czorny tonuszki, kupaja swoje nóżki we woliju. Wodzie nie rodzia w sundajacy. Przyńdzieli żoma, zadu se szo. Spłosiły morio. Walu so z trynią a w oblekom na przybrio, morio je precz. Cofnęło daleko, wroczo so szczanęło. Chodziny doło budu buto teptać, muszle pytać, a waczki. Przybliżuje so, pomału psiliwy, rybiczki rostu. Wóże so hibaja, skończnie rybiczka. Pfułam we wodzie. Szyszterny smier. Mit Handtuch und Badezeug werfe ich mich an den Strand. Das Meer ist weg, verebbt, entwichen weit, sich zurückgezogen. Stundenlang werde ich im Schlamm warten, Muscheln suchen und Würmer. Nähern sich langsam Rinnsale, Bächlein fluten Priele, Pfützen schwellen an. Endlich ein Fisch im Wasser. Ich schwimme. Zeitzonenkater. Verirrt zwischen den Zeiten, suche ich nachts den Tag und am Tage die Nacht.
Scheinbar mühelos flog der Himmelsgleiter dahin und brachte mich um den wohlverdienten Schlaf. New York. Ich ertrinke in den Schluchten der Hochhäuser aus Stahl und Glas. Meine Wege kleben auf dem Asphalt. Das Gegröle der Fahrzeuge begleitet mich Tag und Nacht, niemals ruhen. Menschen, Lichter, Taxis, Krankenwagen und Feuerwehren, Fenster, Spiegel, Steine und Bäume, Parks, Wasser, Schiffe, Helikopter, Autos und mutige Fahrräder. Ich irre, laufe, der Schrittzähler explodiert, das Gefühl der Freiheit vibriert, pulsierende Luft, entziehen kann ich mich nicht, will es nicht. Auf dem Dach stehe ich und schaue hinunter in die Tiefe. Ameisen drängen sich in alle Richtungen, Häuser wie Türme. Mit dem Lineal gezogenen Wanderungen durch die Kulturen, Wolkenkratzer der Träume, Gestalten der Unabhängigkeit, Rhythmen der Sehnsüchte, Begierden, Geräusche von fern. Inmitten all dessen atme ich, wie nie zuvor, platze vor Sehnsucht nach dir, Stadt der Freiheit, Metropole der Welt, Paradiesapfel, Big Apple. New York. Zate più sove vudrin sach wysoko domu, ze szklense awocla, noszkuju bodrohach, moje czary lipia na asfalcie, heurika nie jezdzidwu mnie przewodzuje, wodnie a w nocy, żenie spać. Ludzio, swiece, żółte taksie, korobne auta a wobone, wokna, szpiele, kamienie a sztomzelene, park, woda, wodzie, helikoptery, auta a smużite kolesa. Wudziuso. Běžu. Kroče líčak exploduje, začuče svobody odraža se. Povětr pulzíruje, vůvinič co nemůžu, nohcu. Naciše steju a ládám dele do vůbiny. Mrovičky kvataja ze všech stron, domy kajš věže. S lineálom čeněne půčuvanie přes kultury, mročelaky sonu, postava nevotvisnosti rytmu žádošču, požadošču zvuky znázdala. Vosrič všeho dýcham ja. Kaj ženě do toho, puknu se ze stiskom za tobu, město svobody, metropola světa, rajské jabuko.